0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Już tak, po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Na zegarach mamy już 6:00. Czas na pierwsze dziś informacje w Radiu Gra.
1: Na dziś zaplanowano doprowadzenie do prokuratury 26-latka, który spowodował śmiertelny wypadek w centrum Krakowa. Przypomnijmy, w sobotę pędzące auto z 4 osobami w środku zjechało z drogi na chodnik i uderzyło w małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Kobieta i mężczyzna nie żyją, niemowlę w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Nasz dziennikarz rozmawiał z przechodniami na miejscu tragedii w dzielnicy Podgórze.
2: Też tutaj chodzę z dzieckiem na spacer i tak dalej, no to teraz jest strach w ogóle tutaj wyjść z domu.
3: Tak pędzą tutaj?
2: Bardzo, bardzo. I to nie tylko tutaj, tam też koło parku, stacja Zabłocie, też tam z psem wychodzę. I też z 2 tygodnie temu była taka sytuacja, że obok przejścia ledwo przejechali. Dwóch jakichś młodych, ledwo weszli w zakręt. Niestety, to była kwestia czasu. No przykro, że musiało do tego dojść. Miejmy nadzieję, że teraz w końcu jakoś to uregulują, nie wiem, jakieś progi zwalniające tutaj muszą ustawić. To nie może tak zostać.
1: Usłyszał Paweł Konieczny w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie. Blisko 90 tysięcy mieszkańców Reno w Nevadzie objęto nakazem ewakuacji lub ostrzeżeniem w związku z szybko rozprzestrzeniającym się pożarem Hawk Fire. Ogień objął już ponad 5 tysięcy hektarów i nadal nie został opanowany. Nakaz ewakuacji dotyczy 42 tysięcy osób, a kolejnych 45 tysięcy mieszkańców powinno być gotowych do opuszczenia domów. Z powodu pożaru bez prądu pozostaje około 5 tysięcy odbiorców. Władze Nevady ogłosiły stan wyjątkowy. Pożar został wywołany przez człowieka, ale na razie nie ma dowodów, że było to podpalenie. 7 dni zostało do pierwszego dnia września. Przed nami ostatni pełny tydzień wakacji. W faktach sprawdzaliśmy, na jakim etapie są wasze przygotowania.
4: Już wszystko kupione, już tylko czekamy na 1 września. Nie możemy się doczekać.
5: Kiedy państwo robiliście te zakupy?
6: Wakacje.
5: W ostatnich dniach, czy jeszcze w lipcu?
6: W ostatnich dniach.
5: Co było najważniejsze?
4: No myślę, że najważniejsze to zeszyty, turnister i ubrania.
5: Ubrania na WF?
4: Na WF, tak, nowe dresy.
0: Poniedziałkowy ranek przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu. Nie tylko na poniedziałek, ale też te najbliższe dni. Wygląda na to, że pogoda niekoniecznie po naszej stronie. Dziś z większą ilością chmur, maksymalnie na termometrze od 20 do 22 stopni zapowiadają synoptycy. Jeśli ktoś oczekuje więcej, trzeba będzie poczekać do środy, najdalej czwartku. Wtedy też może być więcej słońca. W poniedziałek, wracając, biometr niekorzystny. Dzień dobry, witam się z wami bardzo powoli, bo wiadomo, że tempo może być różne, zwłaszcza po weekendzie, niektórzy być może trochę przemęczeni, a tu trzeba jakoś gładko wejść w ten poniedziałek. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, mam tak samo jak wy, zaczynamy w takim razie, gramy.

Wakacyjne rano i dobrze, tak, tak, jeszcze wakacyjne. Chociaż jak zdamy sobie sprawę z tego, że to 24 dzień sierpnia, no to gdzieś tam na horyzoncie będzie do nas mamrotał już wrzesień i końcówka wakacji. I o tym pewnie sobie powiemy, ale umówmy się, nie będziemy się na tym jakoś bardzo skupiać. Natomiast skupimy się na tym, co tu i teraz i co dziś w kalendarzu nas czeka. O tym za chwilę, a teraz gramy dalej.

0: One Night in Bangkok. Nie będę dopytywał, gdzie spędziliście ostatnią noc, czy w Bangkoku, czy w Toruniu, czy w Bydgoszczy może, albo gdzieś indziej. Niech każdy zostawi to dla siebie. Mam nadzieję, że wszyscy jednak wrócili do miasta albo w okolice i są w komplecie. Wakacyjne rano i dobrze, i poniedziałek w kalendarzu, 24 dzień. Chciałem przez chwilę września powiedzieć, ależ to byłoby faux pas. Nie, sierpnia. Dziś w kalendarzu imieniny Bartłomieja, Bartosza, Jerzego, także Joanny, Michaliny, Emilii, Patryka, Anity, Haliny, Patrycjusza, Maliny, Nataniela, Patrycego i Cieszymira. Trudne przypadki na końcu, ale pozdrawiamy wszystkich posiadaczy takich imion. Dzień Windowsa dziś, ale też dzień zdegradowania Plutona. To oczywiście rocznica daty, kiedy Międzynarodowa Unia Astronomiczna uznała, że Pluton nie może zaliczać się już do grona planet. Wiecie, to trochę jakby szef wszystkich planet wezwał Plutona na dywanik do siebie i powiedział: jesteś zwolniony, nie jesteś już jednym z nas. No, to taka fabularyzowana animacja z mojej strony.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pokazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Airshow Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Pozdrawiamy wszystkich kierujących i wszystkie kierujące również. Nie ruchem, ale swoimi pojazdami, bez względu na to, czy to są samochody, motocykle, rowery, hulajnogi, zwłaszcza tych ostatnich. Pozdrawiamy i pamiętajcie, dbajcie o siebie, o innych również tak, żeby było bezpiecznie. No bo to jednak, zwłaszcza te elektryczne pojazdy na dwóch kołach poruszają się czasami szybko i potrafią się pojawić znienacka. Ale odnosząc się do natężenia ruchu o poranku w Toruniu, to przydałoby się czasami na przykład mieć coś latającego, nie wiem, samolot, jakiś nowoczesny dron, który nas przeniesie z miejsca w miejsce. A dużo takich latających obiektów latających pojawi się pod koniec tego tygodnia, bo przypominamy, że w niedzielę wielkie wydarzenie nad Wisłą, Copernicus Air Show. I na pewno w tym tygodniu na antenie Radia Gra dużo będziemy o tym mówić, bo dużo będzie okazji do tego, aby rozdać wam wyjątkowe wyjściówki na to widowisko. Bądźcie czujni.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Bausa, Magnetic w radiu gra w poniedziałkowy ranek. Tak staramy się wam towarzyszyć w tym nie najłatwiejszym dniu tygodnia, ale razem damy radę. I do siódmej jeszcze trochę pogramy, a o pełnej oczywiście najświeższe, najważniejsze wiadomości z Torunia, z regionu, z kraju i ze świata. Nie odchodźcie daleko.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
1: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: Maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Poniedziałkowy ranek przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu. Nie tylko na poniedziałek, ale też te najbliższe dni. Wygląda na to, że pogoda niekoniecznie po naszej stronie. Dziś z większą ilością chmur, maksymalnie na termometrze od 20 do 22 stopni zapowiadają synoptycy. Jeśli ktoś oczekuje więcej, trzeba będzie poczekać do środy, najdalej czwartku. Wtedy też może być więcej słońca. W poniedziałek, wracając, biometr niekorzystny.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Be Don't Stop w Radiu Gra o Poranku. My też nie przestajemy grać, nie przestajemy ekscytować się Speedwayem, a przecież taki mocno żużlowy weekend za nami. W piątek GKM przegrywa z Motorem Lublin i ostatecznie nie będzie walczył o najwyższe cele w playoffach. W drugiej Metal Classic Extralidze też było ciekawie, bo wczoraj na przykład Orzeł Łódź remisuje z Polonią Bydgoszcz. To, co nas najbardziej interesowało, to ostatnie spotkanie w rundzie zasadniczej naszych aniołów i wyjazd do Gorzowa i przegrana, która przecież jakoś specjalnie nie martwi, myślę, ani kibiców, ani zawodników, a już na pewno nie martwi księgowej naszego toruńskiego klubu. Teraz nic, tylko czekać na playoffy. Do tych informacji zresztą i relacji żużlowych z minionego weekendu będziemy wracać w serwisach informacyjnych.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Bardzo blisko 7 na zegarze w radiu. Gra oznacza to jedno, że za chwilę oprócz dobrego grania będzie porcja najświeższych, najważniejszych informacji z Torunia, z kraju, ze świata. To w raporcie Radia Gra. Będzie rzecz jasna również prognoza pogody. Będzie też horoskop. Czyli w zasadzie wszystko to, czego potrzebujecie. Od rana nie jesteśmy w stanie wam tylko podać kubka z kawą, ale wierzę, że o to zadbacie sami najlepiej. Można się pochwalić, można wrzucić nam fotkę na Facebooku albo Instagramie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy są też online, bo jak się okazuje, sporo takich osób podbija do nas o poranku z różnymi ważnymi sprawami. Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na wszystkie. A już za chwilę u nas raport Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko 3,2%, stąd takie dobre, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
4: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol.
8: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
7: Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Po reklamie.
0: Poniedziałek mamy w kalendarzu, 24 dzień sierpnia. Na zegarach jest już 7, w radiu gra, czas na kolejny raport.
14: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport, zapraszam. 1 września w ciągu Kościuszki tramwaje pojadą już po obu torach. Zanim jednak to się stanie, pasażerów czekają kolejne utrudnienia związane z inwestycją. Od najbliższej środy, 26 sierpnia do 31 sierpnia, linie numer 2, 4 i 7 będą kursowały na skróconej trasie. Będzie też wprowadzona komunikacja zastępcza. Dwójka z pętli Moto Arena będzie jeździła do przystanku Wały Generała Sikorskiego, do tego samego przystanku. Z pętli Uniwersytet pojedzie czwórka, a siódemka z Uniwersytetu także będzie kursowała na zmienionej trasie do przystanku Odrodzenia. Zmieniamy temat. Władze miasta i regionu przymierzają się do wspólnego projektu zwiększającego ochronę cyfrową lokalnych samorządów i mieszkańców. Głównym tematem spotkania była koncepcja utworzenia lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa. Czym będzie się zajmować? Szczegóły przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
15: W teorii ma wykrywać i analizować cyberataki, reagować na włamania w sieci lub złośliwe oprogramowanie. Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa zajmie się monitorowaniem systemów informatycznych, pomocą w zabezpieczaniu komputerów, sieci i danych, zgłaszaniem i obsługą incydentów cyberbezpieczeństwa. Podczas spotkania władz regionu podkreślano, że bezpieczeństwo w sieci nie zna granic administracyjnych, a ścisła współpraca samorządów pozwoli stworzyć jednolitą tarczę cyfrową, chroniącą zarówno mieszkańców, jak i lokalną administrację.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Jeszcze dziś do prokuratury zostanie doprowadzony 26-latek, który spowodował tragiczny wypadek w centrum Krakowa. W sobotę samochód zjechał z drogi na chodnik i uderzył w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem. Kobieta i mężczyzna nie żyją, niemowlę przebywa w szpitalu, jest w ciężkim stanie. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
16: Najprawdopodobniej, mając na uwadze okoliczności tego wypadku, zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
14: Mówił Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Hubert B. przebywa obecnie w policyjnym pomieszczeniu zatrzymania.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: To jest raport sportowy, zapraszam. Armand Duplantis, atakujący rekord świata w skoku o tyczce, czy Mykolas Alekna, bijący rekord diamentowej ligi w rzucie dyskiem. Memoriał Kamili Skolimowskiej dał nam dużo lekkoatletycznych emocji. Na stadionie śląskim w Chorzowie padł także rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Jego autorką została Klaudia Kazimierska.
17: Na pewno dużą presję sama sobie wykreowałam, ale ja chciałam tego rekordu najbardziej. Później chciałam też, żeby kibice tego chcieli, żeby też mnie wspierali w tym rekordzie. Ale chyba zawsze najtrudniejszą rzeczą jest wypowiedzieć swój cel na głos. I ja taką najważniejszą rzecz zrobiłam, że właśnie powiedziałam to, co chcę osiągnąć.
14: Mówiła Kazimierska. A teraz jeszcze żużel. Za nami wyjazdowy mecz Press Grupy Deweloperskiej Toruń. Nasi żużlowcy niestety przegrali w Gorzowie z miejscową GZ Stalą 38-52 w spotkaniu 14 kolejki PGE Ekstraligi. Jesteśmy teraz pewni drugiego miejsca w tabeli po części zasadniczej. Ale więcej o żużlu powiemy w kolejnym raporcie sportowym.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właśnie...

0: How does it feel w Radiu Gra na 88,8. Tak brzmi o poranku wakacyjne, jeszcze wakacyjne rano i dobrze. A w kalendarzu poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Ten dzień zaczyna tydzień bez wielkich fanfar, ale za to z kilkoma okazjami do zrobienia czegoś po swojemu. Tak mówią gwiazdy i nie ma co z tym dyskutować. Baran będzie chciał dziś przyspieszyć się wszystko dookoła. Czasem warto jednak sprawdzić, czy naprawdę jest gdzieś się spieszyć, czy to się po prostu opłaca. Byk trafi na okazję do małej przyjemności. Bliźnięta usłyszą ciekawą wiadomość, zanim zaczną ją analizować, niech po prostu sprawdzą, dokąd ich zaprowadzi. O, może tak. Rak może dziś odkryć, że pewien problem rozwiązał się właściwie sam i bardzo dobrze, bo ile można się nim przejmować. Lew przyciągnie uwagę bez większego wysiłku na to, co będzie robił, jak będzie wyglądał albo jak będzie się zachowywał. No i panna, która uporządkuje sprawę, którą inni zdążyli już skreślić, po raz kolejny okaże się, że zaraz się tym zajmę, jednak działa. Dobrego dnia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Wrócimy za chwilę do grania, ale wcześniej jeszcze takie sportowe wspomnienie weekendu i nie wcale nie o żużel będzie chodziło, a o rekordy, które padały podczas memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim. Jednym z nich ten piękny rekord Klaudii Kazimierskiej, która ustanowiła nowy, najlepszy wynik naszego kraju w biegu na 1500 metrów. Tak, tak, drodzy Państwo, pobiegła 1,5 kilometra, od razu pomyślmy sobie w głowie, czy zdarza nam się przebyć taki właśnie dystans. Nie mówię przebiec, bo to nie każdy, wystarczy przejść. Już się człowiek może zmęczyć. No i mamy ten piękny nowy rekord Polski i wiecie, co jest najlepsze? Że jak patrzy sobie na ten wynik osoba, która dawno nie biegała albo ma dłuższą przerwę i patrzy na taki układ cyfr 3:55:59, to myśli sobie, kurczę, niecałe 4 godziny? To może ja też dałbym radę.
1: Reklama.
2: Gotowa na powrót do szkoły?
3: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
2: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
4: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
5: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez 3 kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na 3. edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
8: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Żelki Haribo wybrane rodzaje 3,49. Owsianka lub ryżowianka Daftona 4 rodzaje 170 gramów 3,25. Sok Leon 4 rodzaje 200 ml złoty 45. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Bledka, 2 dni w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej jeszcze taki rzut oka na portal Gra FM, gdzie podsumowujemy ten bardzo intensywny weekend, pogodowo intensywny, bo to było ponad 700 interwencji strażaków po przejściu potężnego frontu burzowego w całym naszym województwie, czyli mowa o tej ulewie w nocy z piątku na sobotę. W samym Toruniu strażacy wyjeżdżali do akcji aż 64 razy. Więcej na ten temat piszemy na portalu Gra FM. Zerkam sobie teraz w prognozę pogody. Wygląda na to, że przed nami kilka nieco bardziej słonecznych dni. Tak, tak. I to jeszcze dziś w drugiej części dnia tak może być, więc czekamy na to polepszenie pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sorry Papi w Radiu Gra na 88,8. Do 8 jeszcze programy T-Love, między innymi Chłopaki nie płaczą, to już za chwilę. O pewnej oczywiście kolejnej informacji w raporcie.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
7: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
10: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
11: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
14: Dzisiaj w Toruniu na termometrach maksymalnie do 20 albo 21 stopni. Na niebie sporo chmur, ale będzie szansa na przejaśnienia. Możliwe są także przelotne opady deszczu, powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne będzie w ciągu dnia wzrastać. Warunki biometeo są niekorzystne.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
15: To jest

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8 FM. O pełnej informacji w raporcie, ja tak podglądam sobie jeszcze relacje z anielskiej plaży, bo za nami taki właśnie siatkarski weekend nad Wisłą. Było dużo emocji, gratulujemy zwycięzcom. Wczoraj rozgrywane były mecze finałowe turnieju głównego mężczyzn. Pierwsze miejsce zajęli Miłosz Kruk i Michał Korycki. Natomiast zwycięzcami na pewno też byli kibice, którzy zwłaszcza w sobotni wieczór po zmroku obserwowali to widowisko, bo to już nie były tylko mecze, ale widowisko. Pięknie to wszystko wyglądało. Polecam relacje w sieci, jest tego całkiem sporo.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, za chwilę pełna, czyli godzina 8 dokładnie. A to oznacza, że u nas najświeższe informacje w raporcie, będzie też trochę szczegółów pogodowych. Nie odchodźcie daleko, zostańcie blisko Radio Gra.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
2: No.
3: Tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
9: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 24 dzień sierpnia, jest już 8. W Radiu Gra pora na kolejny raport.
12: Marta Manarowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Przed samorządem województwa kolejny etap starań o wpisanie zespołu zabytkowej warzelni soli w Ciechocinku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podpisano wniosek o rozpoczęcie przez Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO formalnej oceny dokumentacji. Proces potrwa od 12 do 18 miesięcy.
13: Przede wszystkim prestiż, możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na konserwację, rozwój uzdrowiska i funkcji uzdrowiskowych, no bo tego typu wpis na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego no daje nowe zupełnie możliwości promocyjne. Chcemy, aby Ciechocinek nie tylko obsługiwał klientów, pacjentów, kuracjuszy z Polski, ale również się otworzył na Europę i na cały świat. Więc jest ten wpis nam bardzo potrzebny. Wszystkie tego typu miejsca, które mają stempel UNESCO, na pewno są bardziej rozpoznawalne.
12: mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się na toruńskie Lewobrzeże, gdzie zakończyła się budowa ulicy Tokarzewskiego-Karaszewicza. To około 280 metrów na wschód do ulicy Kniaziewicza. Powstały tam jezdnia, chodniki i bezpieczne wyniesione skrzyżowanie. Prace były realizowane od marca do lipca. Wartość inwestycji to ponad 1 470 000 zł.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Patostreamerom grozi nawet do 5 lat więzienia. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy. To oznacza koniec bezkarności twórców szkodliwych treści w sieci.
14: Patostreaming to nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie w sieci materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące i brutalne. I tak za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczane osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat.
12: To był Michał Radkowski.
15: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: To jest raport sportowy, zapraszam. A na początek żużel i komunikat klubu sportowego Toruń. Pewna drugiego miejsca w tabeli po części zasadniczej sezonu drużyna Press Grupa Deweloperska Toruń przegrała wczoraj w Gorzowie z miejscową GZ Stalą 38-52. Identyczny wynik także dla gospodarzy padł na Moto Arenie, dlatego punktu bonusowego za rywalizację toruńsko-gorzowską nie zdobył żaden zespół. Gorzowianie przystąpią teraz do walki o utrzymanie wśród najlepszych zespołów w Polsce z 6 miejsca w fazie play-down. Zmieniamy dyscyplinę. Na Mistrzostwach Europy Siatkarek wygrywały wczoraj faworytki. A dzisiaj drugi mecz na turnieju rozegra reprezentacja Polski. Tym razem zagramy z Łotyszkami.
15: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
12: To ma być chłodny jak na lato dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą do 20 stopni Celsjusza. Na niebie zdecydowanie więcej chmur niż słońca. Parasole warto mieć dzisiaj w naszym mieście pod ręką.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
0: Bartłomiej, Bartosz i Jerzy w kalendarzu. Wszystkiego dobrego z okazji imienin. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich świętujących. Jeśli są jacyś świętujący, sam fakt tego, że jest poniedziałek, to też ich pozdrawiamy. Chociaż nie wiem. Ed Sheeran na początek tej godziny. Piotr Olszewski, dzień dobry, cześć, w poniedziałek. Wakacyjne rano i dobrze. Ciąg dalszy przed nami. Gramy.

0: Sad Girls w Radiu Gra, to wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu. A my mamy chyba kolejną aferę zegarkową, tym razem z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosławem Piesiewiczem w roli głównej. Albo może inaczej, w roli głównej to jest jego zegarek za 40 tysięcy euro, który to prezes PKOL-u miał podobno przyjąć od szefa Zonda Krypto. Ten ostatni ponoć współpracuje z prokuraturą i teraz takie ciekawe historie zaczynają wypływać i podobno będzie tego więcej. Z drugiej strony, no też mi afera, słuchajcie, że zegarek, że 40 tysięcy euro. Hello, to jest prezes PKOL-u. On się przecież o tych wszystkich sportowców troszczy. On nie może zakładać, że jak ktoś na przykład biegnie na 100 metrów przez płotki, to mu na pewno na 100% dobrze czas zmierzą. On sam musi tego pilnować. Albo te igrzyska. W sumie to co 2 lata są. Raz letnie, raz zimowe. To też go zaskoczyć nie może. Coś mu musi dobrze ten czas pozostały do olimpiady dobrze odliczać. Koniec końców, jego koniec w PKOL-u też jakiś dobry sikor musi mu idealnie odliczać.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Gossip, Move in the Right Direction w Radiu Grana 88.8. We właściwym kierunku zmierzamy. Nie tylko muzycznie, ale też miejmy nadzieję, w końcu zaczniemy zmierzać we właściwym kierunku z prawem dotyczącym polityków w naszym kraju, tak jak to się na przykład dzieje na Węgrzech, bo tam wprowadzono ograniczenie kadencyjności dla polityków. W dodatku działa to wstecz i dotyczy kadencji sprawowanych od 1990 roku. Ma to zablokować ewentualny powrót do władzy Viktora Orbana. I teraz zapytano nas, Polaków, co o tym sądzimy. Ponad 2/3 Polaków popiera wprowadzenie maksymalnie 3 kadencji dla posłów oraz maksymalnie 2 kadencji dla premiera. Polacy tego chcą. Sęk w tym, że politycy tego dla siebie nie chcą. I na tym chyba dyskusja u nas się kończy.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

Offenbach i Kaczy w Radiu Gra na 88 i 8FM. Za chwilę gramy dalej, ale wcześniej małe przypomnienie, małe zaproszenie, bo to już w tym tygodniu, w najbliższą niedzielę, na bulwarze filadelfijskim, albo inaczej, w tej przestrzeni bezpośrednio przed bulwarem, czyli bezpośrednio nad rzeką Wisłą, odbędą się wyjątkowe pokazy, wyjątkowe wydarzenie Copernicus Air Show Toruń 2026. To już w tę niedzielę, więc nie ma co czekać, trzeba zapewnić sobie dobre, wygodne miejsce. Mam dla was bilety. Uwaga, uwaga, podwójna wejściówka do wzięcia, a może nawet dwie dla tych, którzy już teraz podbiją. 3002 SMS o treści gra. W ten sposób piszecie do nas i piszecie z kim i dlaczego chcecie wybrać się na to wyjątkowe wydarzenie. Czekam. Do dzieła.

0: Dawid Podsiadło na Błysk w radiu gra wakacyjne rano i dobrze. Tak, tak, jeszcze w odsłonie wakacyjnej. Za tydzień też jeszcze będzie wakacyjny poniedziałek i poranek, ale ten, wiadomo, przyszły tydzień to będzie tydzień zmian w życiu wielu uczniów. Nauczycieli zresztą też, bo przed nami początek nowego roku szkolnego. Spokojnie będziemy z wami, potrzymamy za rękę, pogramy coś fajnego, razem damy radę. A teraz nie odchodźcie daleko, bo za chwilę wracamy do grania.
1: Reklama.

0: maksymalnie 3 za złotówkę na kartę oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duosapoli dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duosapoli. Smak, który pokochasz.
6: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
9: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
12: To ma być chłodny jak na lato dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą do 20 stopni Celsjusza. Na niebie zdecydowanie więcej chmur niż słońca. Parasole warto mieć dzisiaj w naszym mieście pod ręką.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
9: To jest Radio Gra.

Dobre granie o poranku tego nigdy dość w Radiu Gra o Pełnej. O 9 kolejne informacje w raporcie. A teraz już raportujemy, co ciekawego wydarzy się jeszcze w tym tygodniu, w tym ostatnim tygodniu wakacji w Toruniu. I to na pewno będzie ciekawy koncert już w najbliższy piątek, 28 sierpnia na placu 4 czerwca. Koncert przy fortepianie plenerowym. Taki mamy tylko jeden w Toruniu, więc chyba wszyscy już doskonale wiedzą, gdzie. W ramach letniego cyklu Street Piano wystąpi toruńska formacja Slavic Voices. Koncert zatytułowany Muzyka filmowa będzie propozycją dla miłośników znanych melodii, wielkich ekranowych emocji muzyki wykonywanej na żywo. Pojawi się m.in. motyw muzyczny z serialu 40-latek i nie tylko, wiele innych ciekawych kompozycji również. To już w najbliższy piątek od 17:00. Polecamy.

0: To już bardzo blisko 9:00 na zegarze. Za chwilę u nas najświeższe informacje. Ja tak zerkam sobie jeszcze do kalendarza. Co nas ciekawego wśród tak zwanych świąt nietypowych czeka w tym tygodniu. Jutro ciekawy zestaw, moi drodzy, bo we wtorek Dzień Polskiej Żywności. No i teraz każdy pewnie będzie się zastanawiał, co też dobrego zabrać do pracy, żeby to przystawało do święta, które będziemy mieli jutro w kalendarzu. To dodam jeszcze drugie nietypowe święto. Dzień Zupy Błyskawicznej. Żeby tak w obliczu tego święta polskiej żywności nie nazywać jej wprost zupką chińską.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Tędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
11: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Centrum Akwarystyki Kozyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Poniedziałek w kalendarzu, 24 dzień sierpnia, jest już 9. W radiu gra czas na najświeższe informacje w raporcie.
8: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Trwa remont torowiska tramwajowego od ulicy Szlaskiego do pętli Olimpijska. Planowane ukończenie inwestycji to styczeń przyszłego roku. Na jakim etapie są prace?
9: Jeden tor jest, i to mogę powiedzieć, że prawie na całej długości już wykonany, ułożony. Jest zrobione już oświetlenie na tym odcinku i działające od pętli nowe oświetlenie do tego miejsca. Natomiast także będzie też ekologiczne nowe oświetlenie, a nie takie jak było na słupach rozetowych. 2300 jest torowiska trasy tramwajowej. Natomiast 4600 rzeczywiście pojedynczego toru.
8: Mówił Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji w MZK w Toruniu. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się na Dębową Górę do trzech nowych budynków Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Batorego. Wprowadzili się nowi mieszkańcy. Dokładniej oddano 94 nowe mieszkania. Tym samym miasto zamyka pierwszy etap budowy tego osiedla, które powstawało od lipca 2024 roku. Łącznie wybudowano 8 budynków i 228 mieszkań. Są place zabaw, parkingi, miejsca do odpoczynku i zieleń. Jak zapowiada magistrat, przygotowywany jest drugi etap osiedla, w ramach którego powstaną 152 mieszkania, których planowane oddanie jest w pierwszym kwartale 2028 roku.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Właśnie teraz z egzaminami poprawkowymi mierzą się maturzyści, którym powinęła się noga. O 9:00 przystąpiło do nich prawie 50 tysięcy osób. Z matematyką zmierzy się około 36 tysięcy maturzystów. Matura poprawkowa z języka polskiego w części ustnej odbędzie się jutro. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: 21 stopni Celsjusza to przewidywane maksimum temperaturowe na początek tego nowego tygodnia w Toruniu. Na niebie sporo chmur, chociaż jest szansa na przejaśnienia. Parasole mogą się dzisiaj przydać. Jutro ma być trochę cieplej, maksymalnie do 23 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
7: I to tyle, i to już w poniedziałkowy ranek ode mnie. Oczywiście ten poranek dla wielu na pewno jeszcze trwa, bo to, że ktoś pojawił się w pracy, to nie znaczy, że się obudził i że funkcjonuje tak, jak powinien. Ale o to może już dalej Oliwia Ciszewska za chwilę zadba. Piotr Kolszowski, trzymajcie się, dobrego dnia, do usłyszenia, do jutra. Cześć.

0: 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań.
1: Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Automoto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Automoto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-toruń.pl.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Żelki Haribo wybrane rodzaje 3,49. Owsianka lub ryżowianka Daftona 4 rodzaje 170 gramów 3,25. Sok Leon 4 rodzaje 200 ml złoty 45. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Poniedziałkowe przedpołudnie na antenie Radia Gra trwa. Wybiła godzina 10:00. Czas na wiadomości.
12: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Za nami w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisanie wniosku o wpisanie zespołu zabytkowej warzelni soli w Ciechocinku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dokumentacja trafi teraz do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu.
13: Jesteśmy na liście oczekujących. Już przechodzimy do merytorycznej pracy. Oceny przez wyznaczone jednostki z Paryża do tego, aby przyjechały do Ciechocinka i ten nasz wniosek poszerzony oceniły, czy faktycznie to, co my uważamy, że jest to zabytek na skalę świata, nieporównywalny, drewniany, zabytkowy, do dzisiaj pracujący w niezmienionej formie dla promocji miasta, ale także Polski, za granicą bardzo ważny etap. Państwo polskie poprzez ambasadę składa ten wniosek bezpośrednio w Paryżu.
12: Mówił Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka. A teraz zmieniamy temat i mamy ważne informacje dla pasażerów MZK. 1 września w ciągu Kościuszki tramwaje pojadą już po obu torach. Zanim jednak to się stanie, pasażerów czekają jeszcze kolejne utrudnienia. Od najbliższej środy do końca sierpnia linie numer 2, 4 i 7 będą kursowały na skróconej trasie. Dwójka z Moto Areny będzie jeździła do przystanku Wały Generała Sikorskiego. Do tego samego przystanku z Uniwersytetu pojedzie czwórka, a siódemka także z Uniwersytetu będzie jeździła do przystanku Odrodzenia. Na wyłączony z ruchu tramwajowego fragmencie będą jeździły zastępcze autobusy ZT4.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Prawie 50 tysięcy absolwentów szkół średnich dziś i jutro będzie zdawać pisemną maturę poprawkową. To szansa dla tych, którzy w maju nie zaliczyli jednego obowiązkowego przedmiotu. Jakie nastroje? To sprawdzał Michał Dobrołowicz.
15: Jest lekki stres, ale raczej jest dobrze.
16: Jest takie poczucie, że jest lepsze przygotowanie niż w maju?
15: Tak, teraz poświęciłam uwagę tylko na poprawkę, więc myślę, że będzie dobrze.
16: Jaki przedmiot dzisiaj?
15: Matematyka.
16: Jaki był wynik w maju?
15: 24%. Będzie dobrze teraz.
12: Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 11 września. Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry mają wskazać 21 stopni. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilę.

0: przejaśnienia. Właściwie przez cały dzień możliwe są przelotne opady deszczu, parasole więc warto mieć pod ręką.
1: Podsumowaliśmy sobie to, co najważniejsze. Raport i prognoza pogody za nami. Tak samo za nami już moment, aby dzwonić do nas i zgłaszać się po darmowe wejściówki na Copernicus Airshow Toruń. No chyba, że troszkę się zagapiliście, to jeszcze przymknę oko. Ostatni moment, aby zadzwonić 56 od 6 do 0. Zgłaszajcie się, mamy darmowe wejściówki. Musicie tylko lekko przekonać, powiedzieć, z kim chcielibyście na przykład pójść na niedzielne pokazy lotnicze nad Toruniem. Oliwia Ciszewska, witam serdecznie jeszcze raz po 10:00. Gramy dalej. David Guetta, Run, Run, River.

0: Tak wam gramy jeszcze przed południem. Sporo ciekawego dzieje się w sieci. Tak sobie przeglądam, co wam również podrzucić. No i dowiedziałam się, że najnowszym trendem w modzie stają się, uwaga, za duże buty. Podobno będą hitem tej jesieni. Podobają mi się jednak bardziej komentarze pod tym hitem jesieni, bo ktoś dodał, że okej, może i duże buty będą hitem, ale do tego liczne wizyty na SOR-ze również powinny być w pakiecie. Także jeżeli macie małe stópki, no to być może ta jesień będzie należała modowo do was. No jednak pamiętajcie o tym, aby chodzić ostrożnie albo po prostu tylko siedzieć w takich butach. Moving to the sun, my będziemy się jednak poruszać wysoko, wysoko nad nami. To już za chwilę na antenie Radia Kra.
1: Reklama.
2: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
15: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
16: Hej,
15: to mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
17: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
18: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
19: i Klemens prawy
18: meldują się na breloczkach.
17: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
20: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
21: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
22: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
21: Do euro przyjdź.
22: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
23: Po reklamie.
24: To jest Radio Gra.

0: sporo głosów pojawia się w tym utworze. Jason Derulo jest tutaj także. Nichiko, takie gorące hity, pełne słońca na antenie Radia Gra. A skoro już zrobiło się ciepło, no to przechodzimy do świętowania, bo sprawdzamy, kto dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Happy birthday, wszystkiego najlepszego dla naszych dzisiejszych solenizantów. Mamy poniedziałek, 24 dzień sierpnia, czyli urodziny zodiakalnej panny, pracowitej, konsekwentnej, dokładnej, a także bardzo odpowiedzialnej. No ale jak każdy, taka zodiakalna panna także ma swoje minusy i słabsze strony. Ten perfekcjonizm może iść w złym kierunku, ale także może pojawić się trudność w odpuszczaniu. Czasem po prostu trzeba powiedzieć nie, więcej już nie robię. A kto tak nie potrafi do końca robić, no to sprawdzimy już teraz wśród znanych urodzonych 24 sierpnia. Jako pierwszy wyłania nam się Kuba Badach, bo to dziś właśnie jest jego 50.
1: Trzeba zdrowo żyć, więc dużo jem, po co mam się głodzić, chudszy się nie poznałbym.
0: Polski wokalista, kompozytor, aranżer i producent muzyczny, znany i kojarzony z zespołami Poluzjanci, ale także swojej solowej kariery.
2: Wszystko będzie dobrze, uwierzę, że to sen.
0: I tak sobie trzeba powtarzać wraz z kolejnymi urodzinami. Wszystko będzie dobrze. Krzysztof Zalewski, dziś są jego 42 urodziny.
2: Nie zapomnieć, ale jeszcze nie budź mnie.
0: Wyjedziemy trochę z kraju, bo kolejny na naszej liście jest Rupert Grint, aktor znany z takich ról jak Ron Weasley w Harrym Potterze. Dzisiaj kończy 38 lat.
3: Why spiders? Why can't it be follow the butterflies?
0: No i na koniec jeszcze najstarszy z naszych solenizantów, Paulo Coelho, portugalski pisarz znany z bardzo bestsellerowych książek, m.in. Alchemika, dzisiaj kończy 79 lat. Dlatego pamiętajcie, jeżeli powiecie czasem coś mądrego, no to wystarczy, że dopiszecie, że jest autorstwa Paulo Coelho, już od razu będzie 1000 razy lepsze.
4: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: krótkie momenty w utworze Hej Hej Darii Zawiałow, ale także krótka chwila dzieli nas od kolejnej prognozy pogody na antenie Radia Gra. Zatem zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Żelki Haribo wybrane rodzaje 3,49. Owsianka lub ryżowianka Daftona 4 rodzaje 170 gramów 3,25. Sok Leon 4 rodzaje 200 ml złoty 45. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IoKids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
4: 20 stopni pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Na niebie dominować mają chmury, ale po południu możliwe większe przyjaśnienia. Może dzisiaj pokropić, wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Toruniu będą na granicy obojętnych i niekorzystnych.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
5: To jest Radio Gra.

0: Nie zwalniamy tempa przed południem, wręcz przeciwnie, podkręcamy. Zbliżamy się już do kolejnego raportu i prognozy pogody, ale zanim to, jeszcze taka sąsiedzka przysługa dla naszych sąsiadów z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu i dla Was, bo jeżeli interesujecie się wolontariatem, chcielibyście wesprzeć Festiwal Młodego Teatru, to jest jeszcze szansa, aby się zgłosić, bo dopiero 31 sierpnia będzie spotkanie organizacyjne, a sam Festiwal Młodego Teatru już 11 września. Także odsyłam Was na media społecznościowe WOAK-u, no i także zachęcam do pozostania blisko naszego radia, bo już za chwilę kolejna dawka informacji prosto z Torunia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Auto Moto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Auto Moto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-torun.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Żelki Haribo wybrane rodzaje 3,49. Owsianka lub ryżowianka Daftona 4 rodzaje 170 gramów 3,25. Sok Leon 4 rodzaje 200 ml złoty 45. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
14: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Po reklamie.
0: Połowa dnia za nami. Wybiła godzina 12. Czas na raport w Radio Gra.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. W starostwie powiatowym w Toruniu odbyło się spotkanie dotyczące wspólnego projektu zwiększającego ochronę cyfrową lokalnych samorządów i mieszkańców. Jest koncepcja utworzenia u nas lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa. Czym będzie się zajmować? Szczegóły przedstawi Artur Stochla.
17: W teorii ma wykrywać i analizować cyberataki, reagować na włamania w sieci lub złośliwe oprogramowanie. Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa zajmie się monitorowaniem systemów informatycznych, pomocą w zabezpieczaniu komputerów, sieci i danych, zgłaszaniem i obsługą incydentów cyberbezpieczeństwa. Podczas spotkania władz regionu podkreślano, że bezpieczeństwo w sieci nie zna granic administracyjnych, a ścisła współpraca samorządów pozwoli stworzyć jednolitą tarczę cyfrową, chroniącą zarówno mieszkańców, jak i lokalną administrację.
18: Dzieje się na drogach.
16: Na Lewobrzeżu zakończyła się budowa ulicy Tokarzewskiego-Karaszewicza. Powstały tam nowa jezdnia, chodniki i bezpieczne wyniesione skrzyżowanie. Prace objęły całą długość ulicy na wschód od Kniaziewicza. Inwestycja kosztowała 1 470 000 zł. Zdjęcia publikujemy na Gra FM. Na naszym portalu znajdziecie również informacje dotyczące dwóch remontów na autostradzie A1 na odcinku między Toruniem a Gdańskiem.
1: To są wiadomości Radia Gra.
16: Urzędnicy nie mogą odmówić przyjęcia wniosku o transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych, mówią prawnicy. Tymczasem słychać zapowiedzi, że to prawo nie wszędzie będzie respektowane.
2: To prawda, w sieci można natrafić na szkolenia dla pracowników urzędów stanu cywilnego. Na jednym z filmików jego autor zachęca:
15: przygotujemy Państwu przewodnik, jak również decyzję odmowną.
2: Jednak adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA mówi, że przyjęcie wniosku jest obowiązkiem urzędnika.
19: Nawet jeżeli urzędnik ma jakieś określone przekonania, ten wniosek powinien przyjąć.
2: Urzędnik może wydać decyzję negatywną, ale musi ją uzasadnić, a wtedy sprawą zajmie się sąd.
16: Mówił Michał Radkowski. To pochmurny początek tygodnia w Toruniu. Na niebie będą dzisiaj dominować chmury. Możliwe są jednak chwilowe przejaśnienia. Po południu na niebie ma pojawić się nieco więcej słońca. 20 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Warunki biometeo w Toruniu są na granicy obojętnych i niekorzystnych. Niewykluczone, że dzisiaj pokropi.
0: Witam po 12:00. Przypominam, jest to pora na drugie śniadanie albo bardzo wczesny obiad. Można także wypić kolejną kawę. Akurat napijecie się razem ze mną. Także smacznej kawusi. Oliwia Ciszewska, zapraszam na ostatnią godzinę naszego wspólnego już teraz popołudnia.

Pet Shop Boys i utwór o grzechu. Nie jeden grzech pewnie wspominamy po tym weekendzie, który już niestety za nami, ale co lepsze, to ostatni weekend tego lata przed nami, a potem i wrześniowy weekend, w który też się będzie sporo działo w Toruniu. Zatem mamy czym się cieszyć. Naprawdę, jeszcze ostatni tydzień sierpnia, wykorzystajmy go dobrze. Lato w Polsce jest, jakie jest. Pogoda zmienia się z godziny na godzinę. Dlatego niczym oglądanie czterech pór roku za oknami, u nas cztery pory roku na antenie. Nie Vivaldiego, a Wiktora Waligury. Gramy!

0: skoro już dobrze po 12, to najlepiej będzie, jak się nastawimy pozytywnie nie tylko na ten tydzień, ale na najbliższe tygodnie. No bo w ten weekend, już mówiłam, oficjalne zamknięcie wakacji. W Toruniu spotykamy się także w niedzielę na Copernicus Air Show na bulwarze filadelfijskim, ale zbliża się także wielkimi krokami Nada w Centrum Targowym Park. Tam widzimy się już za 2 tygodnie. Kolejny weekend będzie należał do muzyki. No i to również będzie takie piękne, muzyczne zakończenie wakacji.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: A skoro już mowa o dobrej muzyce, to już teraz Swedish House Mafia w Radio Gra.

Radio Gra. Hity pełne słońca.

And I think to myself, why now? Why me?

0: I to nie jest wcale piosenka o religii. Losing My Religion, R.E.M. na antenie Radia Gra. Lecimy dalej i będziemy także jeszcze doładowywać wasze moce przed godziną 13, bo supermoce pojawią się już za chwilę na antenie Radia Gra.
1: Reklama. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: tylko teraz tablet OskalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Pokazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Air Show Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
2: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: To pochmurny początek tygodnia w Toruniu. Na niebie będą dzisiaj dominować chmury. Możliwe są jednak chwilowe przejaśnienia. Po południu na niebie ma pojawić się nieco więcej słońca. 20 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Warunki biometeo w Toruniu są na granicy obojętnych i niekorzystnych. Niewykluczone, że dzisiaj pokropi.
3: To jest Radio Gra.

0: gorące i słoneczne hity na antenie Radia Gra, tak jeszcze przed 13. Przypomnienie teraz krótkie dla Was. Wchodzimy na stronę gra.fm i głosujemy na zielony ogródek toruńskiej starówki, bo głosowanie trwa już tylko do 28 sierpnia, czyli tak naprawdę do końca prawie tego tygodnia. Mamy na to czas, nie mam niestety dużo czasu do godziny 13, czyli musimy się już powoli żegnać, ale słyszymy się na szczęście jutro po 9. Oliwia Ciszewska, życzę miłego poniedziałku, no i do usłyszenia już jutro we wtorek. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Stronę Słońca.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Poniedziałkowe popołudnie, 24 dzień sierpnia w kalendarzu. Czas w radiu gra na najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
10: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Czy w regionie będziemy mieli kolejny zabytek na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO? Podpisano wniosek o wpisanie do tego prestiżowego zestawienia zespołu zabytkowej warzelni soli w Ciechocinku. Wniosek obejmuje tężnię, budynek warzelni, podziemne ujęcie solanki, fontannę grzybek i przepompownię. Mówi Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.
11: Pracujemy tak naprawdę na dwóch obszarach. Jeden obszar to jest sam wpis, czyli tutaj jakby infrastruktura od grzybka przez tężnię i warzelnię, i drugi element, obszar buforowy. W obszarze buforowym leży chociażby basen. To jest praca na tym, żeby wszystkie zabytki w tym obszarze buforowym wróciły do lat świetności i żeby odpowiednio do tego miana UNESCO wyglądały. To nie tylko przywracanie zabytków, ale także stworzenie norm prawnych, chociażby parku kulturowego, stworzenie planu zarządzania.
10: Dokumentacja trafi teraz przez nasze ministerstwa do Centrum UNESCO w Paryżu.
12: To są wiadomości Radia Gra.
10: Od najbliższej środy do poniedziałku 31 sierpnia będą zmiany na liniach tramwajowych numer 2, 4 i 7. Te tramwaje będą kursowały na skróconej trasie, wszystko przez modernizację torowiska w ciągu ulicy Kościuszki. Dwójka i czwórka będą zawracać już na wała generała Sikorskiego, siódemka na odrodzenia. Na trasie między Aleją Solidarności a Bukową pojawią się zastępcze autobusy ZT4. A teraz informacja z ostatniej chwili. Wiemy, że Press Toruń w żużlowym półfinale zmierzy się z Motorem Lublin. Więcej na ten temat powiemy w serwisie za godzinę. W raporcie czas na informacje ze świata. Dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Rosyjskie ataki na ten kraj trwają już 4,5 roku. Jak ocenia analityk Jakub Ber, Ukraina bez Polski nie jest w stanie prowadzić długotrwałej wojny obronnej.
13: Ukraina potrzebuje Polski bezwzględnie. Tutaj wystarczy się ograniczyć tylko do geografii. Wystarczy rzucić okiem na mapę, spojrzeć na połączenia kolejowe.
10: Jak dodaje ekspert, w ciągu 4,5 roku wojny udało się znacząco osłabić potencjał Rosji.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
10: 20 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Warunki biometeo na granicy obojętnych i niekorzystnych. Tak prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. Może pokropić. Późnym popołudniem spodziewajmy się na niebie większej ilości słońca.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
9: Ja wiem, że z natury rzeczy poniedziałki bywają trudne, prawda? Więc zrobimy absolutnie wszystko. Obiecuję do 18, aby ten ból delikatnie złagodzić. Chociaż po 13 mam wrażenie, że powinno być już odrobinę łatwiej. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Marcin Misiecki, jesteśmy razem do 18, a to jest Radio Gra. Maciek Maleńczuk za chwilę i Bausa z Magnetic na początek. A i ten żużlowy news dnia brzmi, że w półfinale PG Ekstraligi w playoffach Torunianie pojadą z motorem Lublin.

0: Kopernikus Air Show w najbliższą niedzielę na finał tegorocznych wakacji na toruńskim bulwarze, w takiej bardzo naturalnej przestrzeni. To nie będzie klasyczny pokaz lotniczy, to będzie show. Jakie show? O to pytaliśmy organizatora tego wydarzenia, czyli pana Jarosława Balczyszewskiego.
1: Właściwie wszystkie pokazy, które realizujemy w postaci wieczorno-nocnego show. Jest to połączenie pirotechniki odpalanej ze skrzydeł samolotów, z ziemi, w tym wypadku z wody, w rytm muzyki, pod presją czasu, część w nocy, część wieczorem o złotej godzinie i oczywiście część pokazów dziennych wymieszane koncertami muzycznymi.
0: My też tam będziemy z naszym radiowym studiem. Co więcej, mamy dla was kolejne podwójne zaproszenia na to wydarzenie. No właśnie, czekacie na którą część najbardziej? Tę poranną, popołudniową, może nocną? Dajcie znać i zadzwońcie po wejściówki 56 654 3210.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl. To się opłaca.
4: Pokazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia. Copernicus Air Show Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: So nice. Smutne oczy Enrique Iglesias. No, niektórzy są smutni, bo nie udało się zgarnąć biletów na Copernicus Air Show. Jutro, panie panowie, kolejna szansa, więc koniecznie bądźcie z nami po południu. Kolejna porcja wysiłek na to duże wydarzenie, które już najbliższą niedzielę w Toruniu. Co w pogodzie? No właśnie, ta też będzie ważna i determinująca w dużej mierze te pokazy. O tym za chwilę u nas.
1: Reklama. Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
8: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
18: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
21: To prawdopodobnie najchłodniejszy dzień tego tygodnia. Termometry pokazały 20 stopni. Jutro i pojutrze będzie już w mieście nieco cieplej. Późnym popołudniem i wieczorem nie powinno padać. Warunki biometeo są dzisiaj na granicy obojętnych i niekorzystnych. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
20: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
22: To jest Radio Gra.

0: Jest to Kolor w Radiu Gra. Ten żużlowy news dnia to fakt oczywiście wyboru półfinalistów. Jedziemy z Lublinem, dwa spotkania. Pierwszy na wyjeździe 6, na 13 Lublinianie przyjeżdżają do Torunia. To ta pierwsza ważna informacja. Druga jest taka, że już w najbliższą niedzielę otwarcie stadionu miejskiego po renowacjach, naprawach, wymianie nawierzchni, nowe mondo, więc będzie można wziąć udział także w takim specjalnym pikniku, który organizatorzy Wydział Sportu szykuje, to w najbliższą niedzielę. A do tematu będziemy wracali też i w naszych raportach i na gra.fm. A newsy z kraju ze świata już za chwilę, bo prawie 16 na zegarach, więc nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
4: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
5: Gotowa na powrót do szkoły?
6: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
5: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
7: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
16: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
19: Castorama!
20: W teorii okazje na ogród się skończyły.
19: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Po reklamie.
0: To już 4.16, drodzy Toruniania, to oznacza, że przed nami w Radiu Gra najnowszy serwis informacyjny.
1: Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku w Krakowie, w którym zginęły dwie osoby. 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego w wyniku umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, podał argumenty sądu.
2: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary w rozumieniu kodeksu postępowania karnego, co jest związane z okolicznościami czynu, który został mu zarzucony.
1: Sprawca wypadku nie przyznał się do winy. Przypomnijmy, w wypadku zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Niebezpieczne zdarzenie na stacji kolejowej Kielce-Herbskie. Maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa nie zatrzymał się przed semaforem i wjechał na tor zajęty przez inny pociąg. Skład na szczęście został zatrzymany przez dyżurnego ruchu. Nikomu nic się nie stało. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy cię.
22: Dzień dobry.
1: Michale, jak dokładnie wyglądała ta sytuacja?
22: Gdy dwa pociągi znalazły się właśnie na jednym torze, zadziałały na szczęście procedury bezpieczeństwa. Pociąg Polregio został zatrzymany przez dyżurnego ruchu za pomocą sygnału radio stop. Ten sygnał został nadany drogą radiową. Odbiorniki odebrały ten impuls i dzięki temu pociąg automatycznie zahamował. Przed chwilą dostałem zapewnienie w spółce Polregio, że wszyscy pasażerowie są bezpieczni, a infrastruktura kolejowa nie została uszkodzona.
1: Michale, co dalej czeka pasażerów?
22: Mają teraz zapewniony transport do Częstochowy już na pokładzie innego pociągu, a okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia Komisja Kolejowa.
1: Nowe szczepionki przeciwko grypie na tegoroczną jesień w tym tygodniu trafią do aptek. W sezonie jesienno-zimowym preparat będzie w pełni refundowany, czyli bezpłatny dla kobiet w ciąży, dla osób, które skończyły 65 lat oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Pozostali zapłacą połowę ceny. Liczba zachorowań na grypę lekko rośnie od połowy sierpnia.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
24: Przed nami kolejna chłodniejsza noc. Słupki rtęci zjadą we wtorek o poranku do 9 stopni Celsjusza. Ale sam wtorek będzie nieco cieplejszy niż poniedziałek. Nie powinno padać ani dzisiaj wieczorem, ani w nocy, ani jutro. Na horyzoncie widać jeszcze powrót cieplejszej wersji lata. Pod koniec tygodnia termometry w Toruniu mogą pokazać nawet 28 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
0: Meldujemy się w waszych głośnikach z dawką dobrych muzycznych wibracji. Chwila po 4 po 16. Michiko na początek i Eye of the Tiger, Oko Tygrysa. Tak też zaczynamy, czyli i coś nowego, i coś klasycznego. I tak też pogramy dla was dziś przez całe popołudnie. Kłaniam się, dzień dobry, pozdrawiam ludzi pracy i po pracy, bo 16 to robi różnicę. Marcin Misiewski, dzień dobry.

Pogoda zmienną bywa, ta końcówka lata, no wakacji może tak bardziej, póki co jeszcze nie rozpieszcza. W weekend doświadczyliśmy tego bardzo mocno, ponad 700 interwencji strażaków po przejściu potężnego frontu burzowego w naszym województwie. W Toruniu tych interwencji mieliśmy aż 64, kilka połamanych drzew, no, między innymi chociażby, jak wynika ze zdjęcia na gra.fm, krzyżówka Bema i ulicy Matejki, tam też powalone drzewo na chodniku, no i w kilku jeszcze miejscach innych też, jak nas informowaliście, ta sytuacja była nie najłatwiejsza. Strażacy mieli pełne ręce roboty, patrzą sobie na te prognozy.

0: Do deszczu trochę będzie, ale już nie tak spektakularnie ma padać jak w ostatnich kilku dniach w Toruniu i w regionie. Maksymalnie 26 stopni pod koniec tego tygodnia, jeżeli chodzi o aurę, więc czekamy, żeby słońce jeszcze dołączyło i będzie dobrze.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
8: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Finał wakacji w Toruniu będzie wybrzmiewał muzyką filmową Magia Hollywood. To największe przeboje filmowe, które usłyszymy już w niedzielę. W toruńskich Jordankach w ramach festiwalu Nowa Muzyka i Architektura, i to miejsce warto odwiedzić. Aktywny finał lata i wakacji w Centrum Handlowym Przybrojewskiego to propozycja na najbliższą sobotę od godziny 13. Sporo się będzie działo. Między innymi specjalna laserowa strzelnica. Wstęp oczywiście darmowy. W Toruniu także, no wiadomo, Copernicus Air Show to w niedzielę po południu od godziny 15 na toruńskich bulwarach, a od godziny 10 otwarcie stadionu miejskiego po renowacji ze specjalnym piknikiem, na który także zapraszamy. A Auto Moto Show to coś dla fanów motoryzacji dużej i małej. To w niedzielę od 11 w motoparku przy Łukasiewicza.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.

Tymczasowe ograniczenia w kursowaniu tramwajów zapowiada MZK. Gdzie i kiedy i od kiedy? No tym za chwilę u nas jeszcze przed godziną 17. Za moment też sprawdzamy najnowszą prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
4: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Po reklamie.
11: A przed nami kolejna chłodniejsza noc. Słupki rtęci zjadą we wtorek o poranku do 9 stopni Celsjusza. Ale sam wtorek będzie nieco cieplejszy niż poniedziałek. Nie powinno padać ani dzisiaj wieczorem, ani w nocy, ani jutro. Na horyzoncie widać jeszcze powrót cieplejszej wersji lata. Pod koniec tygodnia termometry w Toruniu mogą pokazać nawet 28 stopni.
12: Słuchasz Radia Gry.

0: Kończą się prace torowe przy Kościuszki. Przed wykonawcą jeszcze tak zwane uciąglanie, tak to się fachowo nazywa, co oznacza także ograniczenie kursów tramwajów chociażby na liniach 2, 4 i 7. Z Motoareny dwójką pojedziemy do przystanku Sikorskiego, czwórką z Uniwersytetu pojedziemy dokładnie na ten sam przystanek, czyli na Sikorskiego, a siódemka z pętli Uniwersytet dojedzie do ulicy Odrodzenia. 1 września wszystko ma wrócić do normy, o czym piszemy na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: miesiąca skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Żelki Haribo wybrane rodzaje 3,49. Owsianka lub ryżowianka Daftona 4 rodzaje 170 gramów 3,25. Sok Leon 4 rodzaje 200 ml złoty 45. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
8: Po reklamie.
9: Mamy piątą na toruńskich zegarach. Mamy też dla Was najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
10: 41-letni Gruzin, który w czwartek wieczorem przy rondzie de Gaulle w centrum Warszawy wszedł na samochód, którym podróżowała wiceminister finansów, trafił na 3 miesiące do aresztu.
11: Usłyszał on zarzuty uszkodzenia mienia, a ten czyn został zakwalifikowany jako występek o charakterze chuligańskim.
10: Mówił aspirant Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Policji w Warszawie. Za uszkodzenie cudzej rzeczy grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy. Pobrano od niego krew, aby sprawdzić, czy nie był pod wpływem środków odurzających. Te wyniki mają być znane za 2 tygodnie. Mężczyzna uszkodził rządowe auto, zarówno wiceminister Hannie Majszczyk, jak i jego kierowcy nic się nie stało. Gruzin przebywa w Polsce legalnie, wcześniej był karany za wykroczenia drogowe. 6 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, chce zmniejszyć ceny energii. Proponują podatki od nadzwyczajnych zysków firm naftowych. Ministrowie finansów Austrii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Polski, Hiszpanii uważają, że koncerny naftowe w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie dużo zarabiają na wysokich cenach energii, a rosnące koszty energii coraz mocniej obciążają obywateli i przedsiębiorstwa. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginą. Kasiu, co konkretnie proponuje te 6 państw?
12: Kraje te chcą, żeby koncerny, które zarabiają gigantyczne sumy w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie, dołożyły się do złagodzenia skutków drogiej energii, które odczuwają zwykli obywatele. Podobne rozwiązanie zastosowano w 2022 roku podczas kryzysu energetycznego wywołanego wojną na Ukrainie. Wtedy Unia wprowadziła dodatkową składkę od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych. Teraz ministrowie chcą stworzyć bardziej ukierunkowany mechanizm, zwłaszcza dotyczący zagranicznych zysków międzynarodowych koncernów naftowych. Chcą także sprawdzić, czy rafinerie nie zawyżają swoich marż i domagają się jak najszybszych wyników europejskiego dochodzenia w tej sprawie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
14: 20 stopni pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Jutro będzie nieco cieplej, a pod koniec tygodnia słupki rtęci zatrzymają się nawet na 28 kresce. W prognozach nie widać na razie ani upałów, ani burz. Parasole dzisiaj w nocy i jutro raczej nam się nie przydadzą, nie powinno padać.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Halo, halo, Toruń, nie śpimy, zwiedzamy, jak mówił klasyk, albo jeździmy po mieście, bo taki czas, kiedy ten ruch jest nieco większy. A propos jazdy po mieście, no właśnie, i spania, nie, tego nie da się połączyć. Roxette za to spróbowali. Sleeping in my car, za chwilę u nas, a później Criss Cross Amsterdam. Po piątej meldujemy się w waszych głośnikach. Marcin Misiewski, dzień dobry.

Ależ to był bardzo aktywny weekend w naszym mieście. Podsumowanie w formie galerii zdjęć znajdziecie na gra.fm. W piątek przez miasto przejechał night skating. Wow, co tam się działo? Mnóstwo rolkarzy, coraz więcej gości, także zjeżdżających na to wydarzenie do Torunia. A ostatnia edycja już 12 września, zamykająca sezon. Proszę wpisać w kalendarze. Aktywny Orlik z kolei w niedzielę z Radiem Gra. Graliśmy w koszykówkę, był dzień sportu, było rolkowisko. No więc szaleństwo, jakich mało. Tam też działo się całkiem sporo. Zobaczcie sobie na gra.fm. A w sobotę wieczorem zobaczyliśmy zanimowane zdjęcia wykonane przez Barbarę Klein. Animacja, rzecz jasna. A zdjęcia Lotte Jacobi można było zobaczyć na fasadzie domu harcerza w ramach projektu Park Kultury. No więc działo się na bogato. Zdjęcia, fotorelacje mamy dla Was na naszym portalu.

0: może aury w Toruniu jak na rodzinnym Barbadosie Riany nie będzie, ale jest jakaś szansa na to, że jeszcze będzie ciepło w naszym mieście pod koniec tego tygodnia. Jednakże tu i teraz ta aura będzie troszkę bardziej zmienną, o szczegółach za chwilę u nas.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Castand takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: 20 stopni pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Jutro będzie nieco cieplej, a pod koniec tygodnia słupki rtęci zatrzymają się nawet na 28 kresce. W prognozach nie widać na razie ani upałów, ani burz. Parasole dzisiaj w nocy i jutro raczej nam się nie przydadzą, nie powinno padać.
11: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: przetrwaliśmy, daliśmy radę w poniedziałek, to już dalej powinno być już tylko lepiej. I tego się trzymając, skłaniam się i pozdrawiam was serdecznie, dziękując za to spotkanie jutro po 13. Mam nadzieję, słyszymy się ponownie. Marcin Wiśniewski, dziękuję, dobrego, spokojnego popołudnia i przyjemnego wieczoru. Bye, bye.
1: Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: Tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
8: masz. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
9: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
12: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
13: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy aktualne wiadomości.
15: Ceny paliw od jutra wyższe o kilka groszy. Minister energii wyznaczył nowe, maksymalne ceny i tak litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 57 groszy, 98 7,40, a litr oleju napędowego 7 zł 61 groszy. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan obiecują przełom w zapobieganiu grypie.
16: Opracowali zupełnie nową, uniwersalną szczepionkę.
15: I z tymi doniesieniami w studiu witamy Grzegorza Jaśnińskiego.
16: Dzień dobry.
15: Czym różni się od dotychczasowych?
16: Obecne uwrażliwiają układ odpornościowy na białko wirusa grypy hemaglutyninę, które jednak jest podatne na mutacje. Dlatego skuteczność szczepionki zależy od trafności przewidywania, które szczepy wirusa będą w kolejnym roku dominować. Produkcja szczepionki jest przy tym czasochłonna, co uniemożliwia szybką korektę nietrafnych przewidywań. Nowe szczepionki mają reagować na inne białko, M2, które praktycznie się nie zmienia, jednak jest go znacznie mniej i normalnie reakcji organizmu nie wywołuje.
15: A co zrobić, by te reakcje wywołać?
16: Trzeba podać go w dużej ilości. Korzysta się z drożdży, które po genetycznej modyfikacji produkują M2. Na tej bazie szczepionkę można wytwarzać w ciągu kilku tygodni i modyfikować w razie potrzeby. Testy na myszach wykazały 100% skuteczność przeciwko trzem szczepom grypy. Jeśli potwierdzi się to w badaniach klinicznych, szanse na skuteczną ochronę, być może nawet na całe życie, znacznie wzrosną.
15: Od września w Szczecinie dzieci będą mogły uczestniczyć w cotygodniowej bezpłatnej nauce gry w Jaggera. To sport, który łączy elementy rugby, zbijaka i szermierki. A na czym polega ta gra?
2: Mamy dwie pięcioosobowe drużyny, które walczą ze sobą na boisku za pomocą bezpiecznej broni białej.
6: Jakie korzyści daje gra w Jaggera?
2: Jest to świetny sposób na rozładowanie napięć. Adrenalina, która pojawia się w grze, rywalizacja, kiedy dostajemy miecz, nawet jeśli to jest bezpieczny miecz do ręki, to uruchamia się coś pierwotnego i jesteśmy naprawdę bardzo mocno tu i teraz. Jest ten aspekt społeczny. No i oczywiście praca nad funkcjami motorycznymi ciała.
15: Z Janem Jędrzejewskim, trenerem Jaggera, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
17: Dziesięć stopni pokażą w najzimniejszym momencie nocy z poniedziałku na wtorek termometry w Toruniu. We wtorek spodziewajmy się 22 kresek w ciągu dnia, będzie więc nieco cieplej niż dzisiaj, a na horyzoncie widać kilka jeszcze cieplejszych dni. Parasole na razie możecie zostawić w domach, nie powinno padać ani dzisiaj w nocy, ani jutro w ciągu dnia.
18: Słuchajcie, jest także wiadomość dla wszystkich rolników, ogrodników. W przyszłym tygodniu będzie mokro, będzie dużo deszczu. Ale teraz witam was jeszcze pięknie wakacyjnie. Przemek Grabowski z wami w Radiu Gra po godzinach i na starcie nasza letnia nowość Bibi Rexa, David Guetta, ich Sad Girls.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Ready, girl?

Come Like You. Pamiętacie jeszcze tego gościa? Jak się nazywał? No Polska bujała się. Przed chwilą w radiu gra Camaro, a za moment Kuban i Zalia. Ta druga ma za sobą piękne wakacje. Koncertuje bardzo intensywnie i zabiorą nas do Kyoto. Pojawi się ten hit. Kyoto, wiadomo, to Japonia, a ja nie dostałem jeszcze żadnej kartki pocztowej z Japonii. Przyszły po weekendzie kolejne do radia gra w Toruniu, ale z Japonii to jeszcze nikt nie napisał. Najlepsze przed wami i przede mną też.

To hit od grupy Roxette dla wszystkich kierowców. O tej porze z radiem gra. Jazda może być czasami stresująca, bo korki, bo paliwo coraz droższe, ale często jest po prostu przyjemnością, w szczególności jak jakieś piękne widoki za oknem. I o tym właśnie był to hit Joyride grupy Roxette. Teraz nowy, który polecam wam jeszcze w tym wakacyjnym tygodniu, to Jubel, szwedzki projekt, który wraca do swojej słonecznej muzyki i proponuje nam Ocean House.

0: trafię oderwać się od tej produkcji. Tak to pięknie leci. Swedish House Mafia, Lykkeli na wokalu, gościnnie w numerze Happiness Is So Sad. Powiedziałbym, że to jest chyba jeden z największych hitów tego lata, pokazany tak pod koniec wakacji. Swedish House Mafia rządzi, a za chwilę porządzą u nas Backstreet Boys. Oni jeszcze nie kończą, jeszcze będą śpiewać, kto wie. Może spotkamy ich w Polsce, za chwilę słynne Everybody.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra. Yeah.

0: Katy Perry, dziewczyna z Kalifornii, teraz to już tak bardziej dziewczyna z Kanady tak naprawdę, bo przecież ona i były premier Kanady Justin Trudeau to zakochana para, miłość kwitnie, trzymają się za rączki, paparazzi strzelają zdjęcia takie plażowe na wakacjach, byli także na francuskim wybrzeżu, a tam pięknie. Zostańcie z Radiem Gram, my też będziemy gdzieś nad morzem, jeżeli sobie tylko to wyobrazimy, bo za chwilę plażowy hicior tego lata, David Guetta i Alok, nasza nowości Run, Run River.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: dziennych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.

Nie wiem, czy wiecie, ale ten utwór śpiewał także Robert Palmer, ale to jednak Rod Stewart sprawił w swojej wersji, że to był wielki hit dookoła świata, do którego uwielbiam wracać. Young Tax, Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo po 20. No teraz, no to tak już tak szybciej się ciemno robi, ale jeszcze mamy trochę tego piękna wakacyjnego przed nami. No i teraz piękna Dua Lipa, Break My Heart w Radiu Gra.

Mars i jego muzyka w Radiu Gra. A czego słucha Sir Anthony Hopkins? Przede wszystkim muzyki poważnej. Muzyka jest częścią, zawsze była częścią jego życia, przyznał ostatnio. I żałuję trochę, że tak późno podpisał kontrakt płytowy. Naprawdę, Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins oczywiście, komponuje muzykę. No i teraz będzie można słuchać jego utworów. Ciekawe, czy sprawdza też na przykład house'owe nowości, skoro muzyka jest częścią jego życia. My sprawdzamy nowości teraz. Shimza i Arko jeszcze w wakacyjnym klimacie w Radiu Gra. Fire, fire.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
11: Pan Rembiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

Hurricane to ekipa z Francji, Offenbach, wieczorowo w Radiu Gra. Mam pytanie, czy prosicie czasami opatrzność, o wsparcie? No chyba każdy czasami prosi. Kto się modli w różnym celu? Na przykład aktorka Salma Hayek przyznała w jednym z wywiadów, że w młodości wybrała się do kościoła i modliła o duże piersi. No i co? No i z tego co widać, Bóg posłuchał. My posłuchamy teraz tego hitu Aventura i Obsesjon.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol.
1: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.

pamiętacie jeszcze tę piosenkarkę? To Kasia Cerekwicka w swoim wielkim hicie Na kolana. Czekamy na jej powrót, może pobije swoje rekordy. A teraz temat do dyskusji na wieczór. Restaurator Mateusz Gessler powiedział ostatnio w wywiadzie, że jego zdaniem napiwki są i powinny być obowiązkiem dla każdego gościa, który jest w restauracji. Jesteście na tak, czy na nie? Proszę bardzo, macie temat. Napiwki zawsze, czy tylko kiedy się należy? I dyskutując, posłuchamy sobie słonecznego przeboju na naszym gramofonie. Kolejny winylowy klasyk, tym razem Sunny, Disco Bity od Bonnie M w Radiu Gra.

z największych hitów solowo w karierze Robiego Williamsa. Miał różne przygody, różne ekscesy i już wiadomo skąd czasami to takie trochę ekscentryczne zachowanie. Robbie Williams potwierdził, że zdiagnozowano u niego lekki autyzm, no i dlatego niekiedy zachowuje się tak, jak się zachowuje. Teraz Robin Schulz, u którego zdiagnozowano uzależnienie od plaży i słońca, co słuchać także w tym hicie. Nasza nowość wieczorowa, Robin Schulz i Better Times.

0: mama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pan Rembiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Słuchasz Radia Gra.

jest jak ta karuzela, jak ten roller coaster, przypomniał w swoim hicie Ronan Keating. Tak, życie jest nowelą, wszystko szybko leci, lato się zaczyna, a później szybko kończy. Bociany już odleciały, ale jest aktualizacja. Pierwsze bociany z Polski doleciały już do Egiptu, jakby co. A ja wracam do was jutro z wakacyjnymi jeszcze hitami. Przemek Grabowski, zapraszam we wtorek od 18, a na koniec naszego spotkania Super Trooper, klasyk od zespołu ABBA.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie.

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Mamy tu mano! I venga conmigo!

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.